0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Seven News has this new video from the jail cameras as the escape happened.

wyszły z lasów.

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobieta, w której domu mieścił się pensjonat, była tematem głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego wieku. W 1993 roku sam Donald Trump kupił kilka działek wokół swojego kasyna i hotelu w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych, zamierzając zbudować parking. Kobieta oczywiście odmówiła sprzedaży, twierdząc, że mieszka w tym miejscu od 32 lat i jest za bardzo do niego przywiązana. Władze miasta próbowały ją nawet usunąć z domu na zasadzie przymusowego zakupu, jednak Vera oddała sprawę do sądu i zwyciężyła. Kobieta pozostała w nieruchomości do 2010 roku, kiedy to przeprowadziła się do domu spokojnej starości w San Francisco, niedaleko miejsca zamieszkania swojej córki i wnuków. Z dostępnych publicznie dokumentów wynika, że 2 czerwca 2010 Vera przeniosła własność domu na swoją córkę, która w 2011 roku chciała go sprzedać. Początkowo cena wywoławcza wynosiła 5 milionów dolarów, jednak zainteresowanie było na tyle małe, że cena szybko spadła do 1 miliona. W końcu nieruchomość została sprzedana za jeszcze mniejszą kwotę na aukcji. Właścicielka otrzymała za dom z działką nieco ponad 0,5 miliona dolarów w 2014 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć, dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl. Zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isakov If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak. Bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem, tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzysz tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzania przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów,

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w bankowości. Znajdę robotę w TVN-ie. Gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi. I zrobię łaskę prezesowej. Bo wszyscy to robią. Dlatego, że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polska Madeleine McCann. Bardzo możliwe, że słyszeliście o tej sprawie, gdyż przez kilka miesięcy żyła nią cała Polska. 3 maja 2007 roku w Portugalii zaginęła 3-letnia Madeleine McCann. Śledztwo ciągnęło się przez lata, jednak nie udało się znaleźć odpowiedzi na to, co stało się z dziewczynką. Kilka miesięcy temu głośno było o 21-letniej Julii z Polski, która twierdziła, że jest zaginioną Maddie. Dziewczyna pisała, że była molestowana w młodości i podejrzewa, że jej opiekunowie nie są jej biologicznymi rodzicami. Sprawą zainteresowała się Fia Johansson, podająca się za celebrytkę, jasnowidzkę i prywatną detektyw. Nadała wszystkiemu międzynarodowego rozgłosu, a Julia wystąpiła nawet w popularnym amerykańskim programie Dr. Phil. Niektórzy od początku jej nie wierzyli, inni na każdym zdjęciu szukali podobieństw z zaginioną dziewczynką. Ostatecznie test DNA wykazał, że przodkowie Julii pochodzili z Polski, co wykluczałoby, że mogła być Maddie. W całej tej sprawie było jeszcze wiele dramatów, oskarżeń i zwrotów akcji, którymi portale plotkarskie żyły przez długie tygodnie.

A prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Egipskie koty. W starożytnym Egipcie koty były otaczane wyjątkowym szacunkiem. Za zabicie kota groziła nawet kara śmierci. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o bitwie pod Peluzium, w trakcie której perski król rozkazał ustawić dziesiątki kotów w pierwszym szeregu swej armii. Egipscy łucznicy odmówili ataku, nie chcąc zranić zwierząt, co zapewniło mu zwycięstwo. W trakcie znalezisk archeologicznych na terenie Egiptu często odnajdywane są kocie mumie. Niestety, te znaleziska zamiast o szacunku mówią wiele o pazerności człowieka. Portal Wielka Historia przytacza fragment książki Historia kotów autorstwa Madeleine Swan. Dowiemy się z niego, że koty rozmnażano i trzymano w nieludzkich warunkach jedynie po to, by je zabić, zabalsamować i sprzedać pielgrzymom jako dary dla bogów. Nie cieszyły się długim życiem. Tylko mały odsetek kocich mumii należał do zwierząt, które przetrwały więcej niż 2 lata. Ponadto ślady na mumiach dowodzą, że kotom łamano kręgosłupy. Proceder handlu kocimi truchłami szybko urósł do rangi przemysłu. O jego skali najlepiej świadczy to, że w latach 80. XIX wieku pewien Egipcjanin odkrył na swojej ziemi około 300 tysięcy kocich mumii. Część z nich sprzedał potem Anglikom, gdzie posłużyły jako nawóz do użyźniania pól w okolicach Liverpoolu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę postpunkowego zespołu Dry Cleaning. Płyta wydana 9 stycznia 2026 roku. Nazywa się Secret Love i jest to trzeci album studyjny tego angielskiego zespołu. Został oczywiście wydany przez 4AD, a wyprodukowany został przez walijską artystkę Kate Le Bon. Po Stamp Work, który został wydany w roku 2022 i który ukazał się ponad 3 lata później, jest to pierwszy album zespołu, którego producentem nie jest John Parish. Po rozpoczęciu pisania nowego materiału latem 2024 roku Dry Cleaning nagrał serię Dem, niektóre w The Loft w Chicago, należącym do Wilco, oraz Sonic Studios w Dublinie, należącym do Gila Band. Zanim zdecydowali się powierzyć produkcję Le Bon, w połowie 2025 roku ponownie nagrali z nią niemal wszystko w Black Box Studios w Dolinie Loary we Francji. Na albumie Secret Love zespół kontynuuje rozwijanie postpunkowego stylu, który definiował ich wcześniejszą twórczość, a styl mówiony Florence Shaw coraz częściej opiera się na wokalu. Album poprzedziły 4 single, począwszy od Hit My Head All Day z końca września 2025 roku, który po premierze spotkał się z szerokim uznaniem krytyków. Także jak i ta płyta się spotkała z uznaniem krytyków także. I kto brał udział w nagraniu tej płyty? Nick Buxton, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający, zaprogramowane instrumenty perkusyjne, syntezator, klawisze, fortepian. Tom Dawes, gitara, wokal wspierający, mandolina, syntezator, Louis Maynard, bas i wokal wspierający, Florence Shaw, wokal, wokale wspierające, syntezator. I dodatkowi muzycy Kate Le Bon, perkusja programowana, syntezator, Ewan Hinshelwood, saksofon altowy, Jeff Tweed, gitara, Bruce Lemont, saksofon tenorowy i Steven Black, klarnet basowy. Dobra, dosyć tego, czego będziemy słuchać. Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer, My Soul Half Pint, Secret Love Concealed in the Drawing of Boy, Let Me Grow and You'll See the Fruit, Blood, Evil, Evil Idiot, Rocks, The Cute Things, I Need You i na koniec Joy. No to radujmy się w takim razie tą płytą zespół Dry Cleaning, ten rok już, płyta zatytułowana Secret Love.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Ludzie w nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle? Nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem...

drodze do sklepu, wyschnięty jak wiór, ekspedienta w mordę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 21, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Holm i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

0: kid!
1: Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

A teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

rozluźnimy troszkę atmosferę weselszymi dźwiękami, jeszcze weselszymi dźwiękami. Będzie zespół z Grecji. Zespół nazywa się Time Warp, a piosenka nosi tytuł Funky Bob Timeless. Jest to rok 2008 i do pracy.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechianerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechianerka jest jak w niebie.

jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku, bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec, ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home. I to jest rzecz tegoroczna, troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem, bo mnie to zainteresowało, kto to robił i czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Tem. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagra, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołacze mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Ale się chłodno zrobiło. Jest 16:30.

Warto było czekać, aż w końcu będę mógł przynajmniej coś normalnego powiedzieć, bez problemów, że się gdzieś wytoczę, pomylę, chociaż to z powodu upałów, ale jeśli chodzi o to, czy będę się mylił z tego powodu, że bardziej, no, prozaicznie mówiąc, mi coś nie wyjdzie, no to machnę sobie na to swoją lewą czy prawą ręką. Ja bardziej ruszam tą lewą. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No cóż, można było powiedzieć, no lato w pełni. Upały już sobie może pójdą gdzieś tam. Mundial trwa, opener trwa. Ja tak naprawdę wszystkiego tak do końca nie śledzę, jak wam się wydaje, no bo w pewnym sensie niby jestem zaskoczony tym, że no Harry Kane nieźle sobie poradził w tym meczu swoim, no i też, no co mogę powiedzieć innego, no też także Argentyna nieźle sobie radzi, chociaż i tak marzy mi się ostatecznie finał Francji z Argentyną, chociaż nie wiem, czy do tego w końcu dojdzie. Ale nie będę się tutaj rozkliwiał, bo mam dużo tego do zagrania dzisiaj, oj bardzo dużo. Zaczynamy oczywiście od premiery tygodnia, jaką jest The Temper Trap wraz ze swoim nowym albumem Sun Gaze. Wytoczył, że tak powiem, bardzo ciekawe elektroniczne działa. No przede wszystkim bardzo przyjemne, bo rzadko jest okazja słyszeć takie naprawdę mocno, dosyć powolne, a przy okazji takie ciarkotwórcze brzmienia, które z sobą prezentują twórcy bardziej takich, no, lżejszych klimatów, a nie ukrywam, tu oczywiście Temper Trap, czyli gość, który oczywiście za tym stoi, którego niestety nie mam jego nazwiska, imienia, ale no po prostu, no sobie poradził z tym wszystkim i tak się składa, że te oto dwie fragmenty z tegoż albumu, czyli sam utwór tytułowy i Kuro, chociaż tu pisze gdzieś tak w samej trackliście, że to powinno nazywać się Guru, a tu mamy singiel włączony tu do samego systemu jako Kuro. No, to nie jest moja pomyłka, tak naprawdę się pisze Kuro, więc tu moim zdaniem troszeczkę się nieco sama wytwórnia, jak i też artysta pomylili nadzwyczaj, że muszę niestety grać ten utwór pod, no, spłaszczonym, że tak powiem, imieniem i nazwiskiem, chociaż to tylko i wyłącznie nazwisko, bo Kuro może się nazywać na przykład, nie wiem, Naomi Kuro albo tam Saki Kuro. No dobra, to był suchar, teraz sobie polecimy z tymi utworami prawie 10 minut.

10 lat trzeba było czekać na ich płytę, aż w końcu Sungazer całkowicie powstał i Dodgy Mandagy wraz ze swoimi kolegami no wykonali coś naprawdę niebywałego i naprawdę o tyle przepięknego, że chciałoby się słuchać jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. The Temper Trap to oczywiście byli przed chwilą, no i teraz będzie troszeczkę taka odmiana nieco luźniejsza, chociaż w zasadzie mówiąc chciałbym nazwać ten dzisiejszy program jako takim luźniejszym, mimo tego, że jednak no, powinienem was straszyć różnymi dronowymi, stonerowymi brzmieniami, ale i takowych też może nie zabraknie, chociaż mam jeden kawałek z nadchodzącej płyty, która jest blackgaze'owa, więc spokojnie, takie ciemniejsze klimaty też się znajdą. Na razie teraz skoczymy do Filadelfii, gdzie jest zespół Hurry i który wydał, znaczy ma zamiar wydać zupełnie nową płytę zatytułowaną Zone Out, z której oto pochodzi bardzo sympatyczny utwór o sympatycznym tytule Najgłupsza osoba, jaką kiedykolwiek widziałem, czyli The Dumbest Person You Have Ever Seen.

Rąbnie uciem to bym nie nazwał, ale za to przyjemny, że tak powiem, odbiór ma ten utwór, jak i cała płyta zespołu Hurray. Zoned Out oczywiście, jeśli chodzi o cały ten, że tak powiem, przekrój, który wam zaprezentowałem w ciągu tych dobrych 3 minut, to teraz będzie taka mała zapowiastka tego, co czekać będzie na pewno za niespełna kilkanaście dni, albo i nawet może ten, bo okazuje się, że z zespołem Lecze akurat nie się skontaktowałem na temat ich nowej płyty, która no, łączy tym samym z ich z zespołem Weezer, że obaj będą mieli tym samym album niebieski. No zresztą zespół Weezer ma swój The Blue Album w kolekcji, to album niebieski będzie miał też zespół Mlecze. I tak się składa, że być może w Narcyście usłyszycie rozmowę z tym, że zespołem gdzieś tak za kilkanaście dobrych dni, o ile nie wypadnie mi jakiś wyjazd czy urlop całkowity od radia, co może się na to zanieść, nie ukrywam, ale jak wszystko dobrze pójdzie, to na pewno ich usłyszycie w pełnym wymiarowym wywiadzie tu na antenie Radia Odzew. A teraz mały fragment tego, co was czeka, jeśli chodzi o album niebieski, czyli Róża.

Przyjemny ten głos. No i przyjemny utwór Róża. Jeśli sobie posadziliście taką w ogrodzie, to liczcie się z tym, że na pewno może przez to sparzenie słońcem jakoś jeszcze one wyrosną. Chociaż tu są płonne tego typu życzenia, bo u mnie jednak się niestety sparzyły i ogród jakoś cały, no w połowie został, że tak powiem, zarojony tymi wszystkimi suchymi liśćmi, które no z powodu tego rozgrzania się całkowitego słońca już się zdążyły poparzyć i wypadły całkowicie, więc nie dziwię się, że to jednak każdego może kiedyś spotkać. To teraz pewien zespół, którego do tej pory myślałem, że on będzie jakby grał tylko jakieś kaszaniaste albumy, ale jednak Muse wysłało swój sygnał wow do wszechświata, że oto oni wracają na pełnej. The Wow Signal to ich zupełnie nowa płyta. Jeśli ktoś myśli, że Muse to jest tylko The Resistance oraz także Black Holes and Revelations, to powinien chyba przemyśleć to jeszcze raz, bo oprócz tego było Will of the People, które było w 2022 roku. Do tej pory jeszcze chłopcy nie nagrali nic bardzo fajnego, co miałoby większe oceny na Rate Your Music na pewno, albo wśród ichniejszych recenzentów, ale wydaje mi się, że no Muse jako taki no w pewnym sensie mnie zauroczył, zwłaszcza tym utworem Cryogen, którego no ze względu na to, że jednak od premiery tego albumu minął zaledwie tydzień, to postanowiłem wam troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, co tam w ogóle było. Dla tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, co, z czym w ogóle mają do czynienia, albo czy w ogóle Muse istnieje. Odpowiadam, istnieje i ma się dobrze.

I tu mam mieszane uczucia, gdyż Matt Bellamy, ze względu na jego kompozycję głosową, no to jednak on nieco się postarzał ostatnio, co słychać mocno przy tych naprawdę takich harczystych brzmieniach, takich ciągotach nieco, można by powiedzieć, operetkowych, które sięgają poza jego koloraturę, czy też także jego warunki głosowe. A z drugiej strony intra w tychże piosenkach właśnie z albumu The Wall Signal są tak frapujące, że większość ludzi docenia to, że inaczej postąpili, że teraz brzmi to bardziej współcześnie, nie ma takiego nadęcia mocno takiego hardrockowego, arena rockowego, tylko po prostu no chłopcy wzięli za siebie się odpowiedzialnie i no stworzyli coś naprawdę wybitnego. No, wydaje mi się, że to wśród mojej 20 albumów tego roku na pewno może się znaleźć. No, nie będę się pytał o was, czy sądzicie inaczej, chociaż twierdzą, że chyba tak. Odpowiedź wasza może być, że chyba tak i to przyjmijmy. Teraz będzie no, 6-osobowy skład ze Southampton, bo oczywiście opuszczamy tutaj Wielkiej Brytanii. No, fajni chłopcy i fajne dziewczyny, które tworzą zespół Caris, który jest takim blackgaze'owym, że tak powiem, no, sekstetem, który jest bardzo przyjemnym i bardzo takim, no, żywczym w słuchaniu. Właśnie gdzieś tak na końcu lipca mają wypuścić płytę zatytułowaną Wildness, z której to pochodzić będzie właśnie tenże ciekawy, no dosyć melodyjny, ale także pełen growlu i tego wszystkiego, co ja lubię, takiego naprawdę mocnego chrząknięcia, czyli Wildfire.

No to jest drapieżność i przede wszystkim no też okładka nadchodzącej płyty Wildness zespołu Caris, pisanego oczywiście przez C-A-I-R-I-S-S, Caris, to oczywiście no taka kula troszeczkę niebieska, pokazująca także i jelenia gdzieś w środku, ale te motywy typowo sarnijne, jeleniowate, danielowate gdzieś w tychże albumach często się pojawiają, jeśli chodzi o okładki, więc dosyć, no, wydaje mi się warte tym samym przesłuchania, jak i też no, cała reszta tejże twórczości, której oczywiście w połowie można usłyszeć na jednej z epek dostępnych na Bandcampie, też na profilu Caris, ale nie będę wam zdradzał na której, bo by się wszystko wydało i byście przestali już słuchać całej płyty, a? No, to jednak trzeba pamiętać o tym, że warto posłuchać całości niż tylko pojedynczych epek, żeby bardziej coś docenić. To teraz z rozpędem musimy teraz iść do zespołu Chatpile, który z tego co wiem we wrześniu ma znów się z czymś ukazać, a ma się ukazać z pewnym albumem, który ma w sobie wątek oczywiście, no powiedzmy, związany ze sztuczną inteligencją, czyli Deep Blue.

A swoją drogą, to czy pamiętacie ten pojedynek Gariego Kasparowa wraz z komputerem Deep Blue? To prawie 30 lat temu było, wtedy jakoś Gary Kasparow był pewny siebie, że może pobić byle jaką maszynę pochodzącą z laboratoriów IBM-u, ale okazało się, że jednak Deep Blue był bardziej sprytniejszy od wielokrotnego mistrza szachowego. No i można byłoby powiedzieć, że jednak trochę też Chatpile zrobiło hołd tejże maszynie doskonale tak w ten sposób, że jednak ich nadchodząca płyta będzie chyba pełna takiej krytyki, można by powiedzieć, użytkowania samych technologii, które są dla nas teraz za samym stuknięciem palca dostępne wszędzie. I miejmy nadzieję, że tychże ciekawych krytyk na pewno nie zabraknie. We wrześniu oczywiście się na początku samego ukaże. To będzie teraz amerykańsko-portugalski duet, bo Panda Bear, z tego co wiem, zamieszkuje sobie gdzieś w Portugalii, w Lizbonie tamtejszej. No i Sonic Boom przy okazji, no tam gdzie zawsze był w Animal Collective, to zawsze tam będzie. Obydwaj ci panowie jednak, mianowicie można by powiedzieć, jakoś w pewnym sensie między sobą się kolegują, poznają, aż od albumu Reset minęło gdzieś tak co najmniej z 4 lata i postanowili po tych 4 latach wypuścić coś nowego, a Explanation of When, bo oczywiście to jest płyta ze znakiem zapytania, z której pochodzi ten oto piękny utwór Graveyard, który kończy tą płytę. I tak się oczywiście składa, że to jest gdzieś strzeżona winiarnia, gdzieś na samym uboczu, na pewno, nie wiem, Rhône-Alpin czy jakiego innego regionu we Francji. W każdym bądź razie tam przez niego lata sobie samolot albo helikopter.

Zbyt duża onomatopeja jak na ten utwór, bo ja usłyszałem i dźwięki sterowca, i samolotu, i helikoptera, i bolidu Formuły 1, co jest to dosyć, no, dziwaczne, powiem szczerze, bo jednak myślałem, że tych dźwięków będzie zasadniczo mniej od samego początku, a tu nagle taki kolaż połączony wraz z takim dosyć lekkim bossa-nowowym czy sambowym rytmem, no, czy rytmem kumbi nawet, to dosyć, no, dziwna rzecz. Ale takich dziwnostek na A of Explanation for When jest na pewno dużo. Powiedziałem tutaj, że graveyard to jest winiarnia. Nie, nie, nie. Chodziło mi o winnicę, chociaż tak naprawdę to nie jest graveyard, tylko graveyard. Więc tu się niestety pomyliłem. To chyba chodzi o trawnik tak naprawdę. O tamtejszą ulicę gdzieś na środku drogi, gdzie stoi jakiś dom. To chciałbym teraz nieco dosyć dodać wam słonecznego uroku ze względu na to, że zespół Indochine francuski, a jestem niestety na to za młody, żeby pamiętać tenże zespół, no, wypuścił dosyć przyjemny dla mnie utwór, który, no, dosyć dobrze może się kojarzyć z tymi wakacjami tegorocznymi, bo oczywiście tego słońca chyba prawdopodobnie nam nie zabraknie, jak już wspomniałem. No i z tym oto utworem chciałbym się z wami pożegnać, bo za tydzień będzie Narcysta, miejmy nadzieję, 98, w którym to będzie, oj, mnóstwo premier, bo i Jack White chyba prawdopodobnie będzie, no i nowi Stonesi, więc będzie z czego słuchać, a ja za ten czas bardzo wam dziękuję, że wysłuchaliście do końca, chociaż mi się już plącze język i muszę się powoli śpieszyć tutaj do kina, no to zostawiam was z tym, że zespołem Indochine Les Nouveaux, czekajcie, jeszcze raz, Les Nouveaux Soleil, czy Le Nouveau Soleil, to oczywiście ich utwór. Dzięki wam za dzisiaj, do usłyszenia, bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, debiutancką płytę jamańskiego tria wokalnego The Cables. Płyta nazywa się What Kind of World. Płyta została wydana w roku 1970 i zawiera utwory singli nagranych przez grupę dla wytwórni. Podkład zapewnił zespół Soul Vendors ze Studio One, w którego skład wchodzili tacy muzycy jak Jackie Me Too, Eric Frater i Leroy Sibbles. Album został opisany jako arcydzieło wczesnego reggae i najdoskonalszy album wokalny Studio One. Album został wydany ponownie na płycie CD w 1991 roku przez Heartbeat Records. Jamański przemysł muzyczny ma prostą zasadę, że jeśli coś działa, nie rób tego po prostu dalej, zrób to 10 razy. Nie ma czegoś takiego jak przesada, a martwe konie są chłostane, dopóki ich kości nie zostaną zredukowane do pyłu. Stąd ciągłe recyklingowanie rytmów, ciągłe coverowanie hitów domowych lub innych i czysta płodność artystów. Jednak od każdej reguły jest wyjątek, a The Cables są nimi. Timing tria wokalnego był okropny. Mało znane trio Rocksteady, które przybyło do Studio One akurat wtedy, gdy gatunek ten dychał ostatni raz. Mimo to Soul Vendors, zespół domowy wytwórni w tym czasie, nie był gotowy, aby całkowicie odwrócić się od przeszłości, zamiast tego nieznacznie zmniejszając punkt ciężkości swojego brzmienia. Melodie wciąż rządziły na czele z przepięknymi melodyjnymi riffami pianisty Jackie Me Too i gitarzysty Erica Fratera, a tempo przyspieszało, podczas gdy w tle plusowały potężne linie basowe Leroya Sibbles'a. To okazało się idealnym szablonem dla weteranów wokalnych, którzy wkroczyli w nową erę reggae i być może to był problem The Cables. Clement Coxon Dodd miał po prostu zbyt wiele znakomitych zespołów, które z łatwością przechodziły transformację gatunkową. W każdym razie, kiedy trio dostało czas na studio, z pewnością wykorzystało go najlepiej jak potrafiło. Wokalista Kibble Drummond miał delikatny głos nadawany siłą czystej woli, a przepiękne harmonie tenora Vincenta Stoddarta i barytona Alberta Stewarta były starannie dobrane, aby nie deptać jego prowadzenia. Single The Cables były niczym perły lśniące i raczej były rzadkością, a przez to jeszcze bardziej cenione. W latach 1968-70 trio wydało powoli rosnącą serię singli dla wytwórni Dodd. Ich strony B zazwyczaj

dorównywał ich przebojom, co jeszcze bardziej poszerzyło ograniczony katalog zespołu, aż producent w końcu zabrał 10 ich najbardziej klasycznych utworów na albumie What Kind of World, arcydziele wczesnego reggae. Baby Y i utwór tytułowy to oczywiste punkty wejścia. Oba były intensywnie modyfikowane przez lata, a ich rytmy pozostają ulubionymi. Zespół Heartbeat zdecydował się zastąpić oba utwory rozszerzonymi miksami 12-calowymi, co było mile widzianą decyzją. Rozpalony What I'm to Do, ujmujący No New Love, poruszający My Broken Heart i zachwycający Love is a Pleasure również wyróżniają się na tle innych, ale prawdę mówiąc trudno wybrać jeden utwór, bo każdy z nich to prawdziwa perełka. Jedynym zarzutem, jaki można mieć, jest to, że przy wznowieniu albumu What Kind of World zespół Heartbeat nie dodał żadnych utworów bonusowych, ponieważ ten album nieuchronnie pozostawi w słuchaczu pragnienie więcej. Posłuchajmy więc sobie tej legendarnej płyty. Oto utwory, jakie za chwilę zabrzmią. Baby Y, Be a Man, What Am I to Do, Got to Find Someone, No New Love, What Kind of World, My Broken Heart, Cheer Up, Let Them Talk, Love is a Pleasure. Zespół The Cables, rok 1970, płyta What Kind of World.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów.

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią. Dlatego, że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję na żywo, gdzie prezentujemy co lepsze płyty koncertowe. Dziś mam przed sobą płytę zespołu New Model Army. Płyta nazywa się BBC Radio One Live in Concert. Wydana płyta została w roku 1993 i wszystko pochodzi z audycji Live in Concert transmitowanej w BBC Radio One, która została nagrana na żywo w berlińskiej Eisporthalle 5 listopada 1990 roku. Choć zespół grał przed pełną salą rozentuzjazmowanych fanów, wokalista Justin Sullivan nie był w nastroju do rozmowy, przerywając tłumowi dosadnym: nie rozumiem ani słowa, przepraszam. Rozumieją go jednak i z radością chłoną muzykę, którą uwalnia New Model Army. To orzeźwiający koncert, zaprezentowany z właściwym zespołowi rozmachem, choć może nie z typowym dla nich ogniem, być może z radiowymi dreszczami. Mimo to grają set, który obejmuje większość ich kariery, a nawet sięga aż do debiutanckiego albumu Small Town England. Zaraz po nim, z utworami Archway Towers i 51st State, New Model Army mocno osadza flagę Union Jack w berlińskiej Eisporthalle, jednocześnie obnażając brzydszą stronę swojej ojczyzny. Ponure angielskie doliny, Green and Grey, z trudem rezonowałyby z tym kosmopolitycznym miastem. Bogate aluzje do szarży lekkiej brygady w utworze The Charge niekoniecznie znajdą oddźwięk w kraju, który nie brał udziału w wojnie krymskiej, ale ważniejszym motywem bezsensowności wojny była filozofia, która znalazła odzwierciedlenie w zdecydowanym pacyfistycznym nastawieniu Niemiec. Poza tym 51st State daje Sullivanowi okazję do ataku na Amerykanów w tłumie, a Niemcy energicznie i z aprobatą śpiewają razem z nim. Tak więc ten zdecydowanie angielski zespół punkowy zaserwował buntowniczo angielski set. Mimo to Innocence nieuchronnie trafia w czuły punkt Berlińczyków żyjących na froncie nuklearnego Holokaustu z czasów zimnej wojny, a utwory takie jak Ambition, Purity i Stupid Questions mają uniwersalny temat. Sullivan jest pełen pasji, zespół gra bezbłędnie, ale brakuje mu pazura. Wściekłość pryska, jakby obawiając się dezaprobaty cioci, jak pieszczotliwie nazywa się BBC. I dopiero gdy tłum dołącza do 51st State, iskra na chwilę płonie. Niezależnie od tego, brzmienie jest wspaniałe i nawet jeśli to nie jest New Model Army w swojej brutalnej formie, koncert BBC Radio One Live in Concert to wciąż niezwykle przyjemne doświadczenie. Czego będziemy słuchać? 13 utworów. Ambition, The Charge, Purity, Innocence, Love Song, Lure Step, Green and Grey, Stupid Questions, Small Town England, Archway Towers, 51st State, I Love the World i na koniec White Coats. Personel, w jakim dokonano

nagrania. Justin Sullivan, wokal, gitara, Robert Heaton, perkusja, Nelson, gitara basowa, Adrian Portes, klawisze, Ed Alien Johnson, skrzypce. Zespół New Model Army, płyta BBC Radio 1 Live in Concert, rok 1993.

Nie, z radą.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i witam znowu w programie, to już drugi raz, tydzień temu rozpoczęliśmy emisję tego programu, w programie, który się nazywa Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, chciałbym wam przypomnieć te notowania Przebojów Trójki. Mimo tego, że to jest inna stacja radiowa, ale wtedy to była kultowa stacja. Kultowa stacja, która prezentowała kultową listę przebojów, której wcześniej nigdy nie było w żadnym polskim radiu. Oczywiście jest wybiórcza, bo nie wszystkie numery nadają się do odtworzenia w sensie no, merytorycznym, że są takie sobie, że są złe. Że nie nadają się do naszego radia, do radia Odzew. Słuchajcie, no to co, jedziemy z koksem, bo to nie ma co długo gadać. Ja tylko jeszcze powiem, że zamysłem tego, żeby było, żeby nie prezentować wszystkie notowania po kolei, ale to nie ma sensu, bo jak sobie pomyślałem, to w tym notowaniu musielibyście słuchać większość tych utworów, co słuchaliście tydzień temu, więc to kompletnie mija się z celem. Dlatego postanowiłem, że będę skakał i te listy przybojów będą co roku, ale odpowiednie daty, które będą blisko dat, które obowiązują teraz w 25 roku. No więc mamy notowanie 61 z dnia 18 czerwca roku pańskiego 1983. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. Lista wszystkich utworów na liście wtedy była 32, ponieważ były dwie pozycje ex aequo. Liczba polskich utworów 13, zagranicznych 19. 4 nowości były, 10 wzlotów, 7 spadków, 4 pozycje bez zmian było, a w poczekalni 11 utworów. 11 utworów było w poczekalni, 4 polskie, 7 zagranicznych, 4 nowości, 1 powrót był nawet. Dobra. Jedziemy, zaczynamy teraz od poczekalni. Na początek, no, 3 dobre numery się, całkiem niezłe numery się pojawiły, więc dużo gadałem, to pojadę. 3 nowości od razu. Na miejscu 30 Mech i piosenka Swahili. To taki zespół, który był bardzo fajnie zapowiadający się tam. Fajne rzeczy się działy, po czym to gdzieś wszystko zniknęło. Wokalista Maciej Janeczko chyba wyjechał do Ameryki, ślad po nim zaginął, przyjął jakiś amerykański pseudonim artystyczny, no i tam rządził, ale to bardziej w jakimś innym, piątym obiegu. Na miejscu 29 następna nowość Yazoo i Nobody's Dyer, a potem na miejscu 29, bo to jest ex aequo, czyli na miejscu 29 ex aequo Yazoo i Nobody's Diary i Bob Marley and the Wailers w utworze Buffalo Soldier. No to posłuchajmy sobie tych trzech nowości. Mech, Yazoo i Bob Marley.

Wybiórcza lista przebojów trójki, powtórka, powrót do przeszłości. To były trzy nowości z pozycji 30 i 29, bo tam było miejsce egzekwon 29. No to idziemy dalej. Na miejscu 28 powrót na listę, do poczekalni powrót, i to jest John Evangelist, utwór And When the Night Comes, ale to się nie nadaje do puszczenia. Miejsce 27, awans o dwa oczka, Lombard, utwór Miny na pokaz, czyny za grosz. Też przechodzimy dalej. Na miejscu 26 Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King. To jest nowość. Na miejscu 25 awans o 5 pozycji Agneta Faltstock i utwór Men. Awans 30 miejsca. Przypominam, cały czas poczekalnia. No i w końcu jesteśmy miejsce 24, awans o jedną pozycję, Nena, 99 baloników. Posłuchajmy tego fajnego utworu. Boże, kto nie kochał się w Nenie wtedy? Ja się kochałem w Kim Wilde.

Tak. Nena z Kim Wilde rywalizowały wtedy wśród tych takich nowofalowych piękności. Ja nie mówię o tych pięknościach dyskotekowych jak Cissy Cage czy tam Samantha Fox, bo to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Miejsce 24 bez zmian, Ryszard Sygitowicz i Cavalcado. Na miejscu 22 awans o 8 pozycji. Z 30 miejsca Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. Strasznie żałuję, że Martyny Jakubowicz mało jest teraz, mało słychać Martyny Jakubowicz, mało nowych rzeczy nagrywa chyba. Nie śledzę tego tak dogłębnie, to od razu zaznaczam, ale tęsknię za tą Martyną Jakubowicz z tamtych czasów. Bo to naprawdę były fajne czasy. Ja osobiście nie jestem fanem bluesa, ale to mi się bardzo podobało. Miejsce 22. Martyna Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą.

Tak, tak, tak. Te melodie przywołują sytuację z tamtych lat. Ja jestem wiekowy, miałem przedwczoraj urodziny, także słuchajcie, ja naprawdę dużo pamiętam z roku 83. Na miejscu 21 kończymy poczekalnię Rod Stewart i Baby Jane. I to na tyle. Tyle o Rodzie Stewardzie. Wchodzimy teraz w to właściwe notowanie, czyli 21 utworów, które się pojawiły w notowaniu numer 61. Przypominam, 18 czerwca 1983 rok. Na miejscu 20 spadek o 4 pozycje z 16, 2 plus 1 i 21 wiek dla wszystkich nas. Bardzo ładnie, ale przechodzimy do góry, bo na miejscu 19 nowość, Bóg muzyki, David Bowie w utworze China Girl. Ten utwór w teledyskach, które puszczał wtedy w telewizji niejaki pan Szewczyk, to ta piosenka nie leciała w całości, bo tam jest akcja łóżkowa. Oczywiście to jest śmieszne dla mnie, bo tam się nic nie dzieje, ale jest akcja łóżkowa. I piosenka była wyciemniana i wyciszana. My słuchamy w całości China Girl, David Bowie.

No i rozmarzyłem się na dobre. Mam tą płytę do tej pory. Płyta nazywa się Let's Dance. Metamorfoza totalna. David Bowie z jego Stardusta nagle przeistoczył się z glam rockowego idola, przeistoczył się w człowieka z Wall Street. Taki blondyn dobrze ubrany. Abstrahując, bo ten człowiek miał setki twarzy, ale od tamtego czasu zacząłem Davida lubić. Te wcześniejsze rzeczy nie do końca mi stykały. Za to od płyty Let's Dance ten człowiek zaistniał w moim życiu. Dobra, miejsce 18, następna nowość. Peter Schilling, tak się nazywa ten pan i piosenka nazywa się Major Tom Coming Home. Zastanawiałem się, czy puścić tą piosenkę, ale puszczę, bo ona ma coś takiego śmiesznego w sobie. No to posłuchajmy sobie. Ona była wykorzystana w filmie z Charlize Theron, o tej blondynce szpiegu, który działał w NRD. Jak ona się? Atomic Blonde. I tam pasowała naprawdę. Posłuchajmy sobie. Peter Schilling, Major Tom, Coming Home.

było fajne. Na miejscu 15 była taka grupa Rezerwat się nazywała. Piosenka się nazywała Trendowata Marionetka i ta piosenka na miejscu 15 spadek o 4 pozycje, ale oczywiście nie nadaje się do puszczania. O, ja oczywiście zapomniałem powiedzieć, jak długo te piosenki były na liście. Dobra, zacznę teraz. Rezerwat był 4 tygodnie na liście. Już poleciał. Nie będziemy puszczać tego Rezerwatu. Za to miejsce 14 odchodzimy od nowej fali. Na miejscu 14 spadek o 4 pozycje. 2 tygodnie na liście. I zespół nazywa się Iron Maiden, a utwór nazywa się Flight of Icarus. Iron Maiden to taki zespół, który do tej pory ma liczną rzeszę fanów. O, to jest kultowy zespół. Mało kto wie, że Iron Maiden na początku swojej działalności, to jeszcze w latach 70., zaczynał po prostu od punk rocka. To był punk rockowy zespół. Potem nie najlepiej im widocznie szło, przerzucili się na klasyczny heavy metal taki. Do tej pory są wierni temu gatunkowi muzyki. My posłuchamy sobie jednego utworu Iron Maiden, Flight of Icarus, miejsce 14.

Władysław Bałtycki się kłania. Jeszcze raz oczywiście dla tych, co włączyli teraz swoje, nie wiem, radioodbiorniki, komputery, iPhony, smartfony, to ten program nazywa się, już tu mam napisane, Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Powtórka tego programu jutro o 10.30, także jak coś, możecie sobie odpalić rakiety i posłuchać jeszcze raz, co ja tutaj wygaduję. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, przedwczoraj miałem urodziny, więc gadam, ale uwaga, nie piję. Jestem na antybiotyku, bo się przeziębiłem. Bo się rozchorowałem, nie przeziębiłem. To tyle z mojego życia prywatnego. Słuchajcie, na miejscu 13 uwielbiam tą kapelę. Na miejscu 13 awans o 5 oczek do góry, grupa Trio. Utwór nazywa się Boom Boom. Zespół, a 2 tygodnie na liście. Zespół Trio był kojarzony przede wszystkim z utworem Da Da Da. Tam Da Da Da. I to jest ich numero uno. Ale ten zespół ma naprawdę masę fantastycznych kawałków, które no po prostu jakby przeszły tam gdzieś. Trochę były zauważone, ale generalnie to ludzie się koncentrowali właśnie na tym największym hiciorze. Ten utwór Boom Boom jest fantastyczny. Miejsce 13, awans 5, Trio Boom Boom.

Rewelacja. Podobno plotka mówiła, że Bum Bum to jest utwór o piersiach kobiecych. Nie wiem, ile w tym prawdy. Oni mają jeszcze fajnych parę numerów. Tam Beata, Gilda, coś tam, coś tam. Wymieniają te imiona kobiet z takim niemieckim akcentem i do tego ta muza. Rewelacja. To była 13 pozycja i na tej 13 pozycji były dwa utwory ex aequo. Drugim utworem, który na tej pozycji był bez zmian, tak samo zeszły tydzień wcześniej, od 6 tygodni na liście, to był zespół Kombi. I utwór nazywał się Linia Życia. Ja wiem, że utwór Kombi wtedy przed metamorfozę przeszedł z rocka progresywnego, nagle się stali zespołem New Romantic. Ale to do mnie nie docierało. Ja wiedziałem, że to jest artystyczne oszustwo i skok na kasę. Dlatego nie będziemy puszczać Kombi, bo Kombi to jest taka sobie kapelka. Umówmy się. Poza utworem Przytul Mnie, który do tego też się można przyczepić, i fantastycznym utworem, który był wykorzystany w czołówce programu dla dzieci 5-10-15, no to oni zrobili takie sobie rzeczy. Taka jest prawda. Na miejscu 12 spadek o 4 pozycje. Spandau Ballet i utwór True. 6 tygodni na liście. To był prawdziwy przebój. Ale ja nigdy nie lubiłem gruby Spandau Ballet, mimo że lubię New Romantic. Dobry New Romantic i zespół ten był zaliczany do New Romantic. Ale pamiętajcie, że pojęcie New Romantic to nie jest, że to grają w takim stylu. Że to jest heavy metal i wy wiecie, czujecie, że to jest heavy metal. New Romantic to był styl bycia, to było noszenie się. To była taka subkultura, która nie miała w związku, nie przekładała się na muzykę. To było stowarzyszenie ludzi, których jednoczyła pewna idea bycia bon vivantem. No i tak to wyglądało. Spandau Ballet, chłopcy pod krawatkami elegancki grali jakieś, kurde, niesamowite rzeczy, które się nie dało tego słuchać. Spandau Ballet True na 12 miejscu, spadek o 4. Na miejscu 11 nowość, Urszula Dmuchawce, Latawce Wiatr. Pozostawiam to bez komentarza, bo tego się po prostu nie da słuchać. Na miejscu 10 Pink Floyd, spadek o 3 pozycje, The Gunners Dream, od 9 tygodni na liście. Pink Floyd już wtedy dołował, dlatego też nie słuchamy tego. Mimo tego, że ma w Polsce wielu fanów i będzie miał do końca świata, bo w Polsce się słucha Genesis, Pink Floyd, co tam jeszcze? No i to są, i to jeszcze jakiś tam by się znalazł. Na miejscu 9, tak samo jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście, grupa TSA i utwór TSA Rock. Ten zespół wypłynął tym takim koncertem na Błoniach w Namiocie. To był 82 rok chyba, czy 81. I płyt, i nagrania z tego koncertu, one dopiero po roku, dwóch weszły na płytę, dlatego można to było puszczać. I mogło to hulać w radio. Można się do tego przyczepić, tego w ogóle nie ma, nie zanotowane jest chyba nawet w wersji studiowej, dlatego jest wersja koncertowa. Posłuchajmy sobie TSA, utwór TSA Rock na miejscu 9. Poczujmy ten klimat, te spocona młodzież, początek lat 80. w namiocie cyrkowym na Błoniach w Krakowie.

No, aż sam poczułem krople potu na czole. To taki kurde żart bez sensu. Dobra, na miejscu ósmym awans o 4 pozycje. The Police. Fantastyczny zespół. Every breath you take. Tak się nazywa ten utwór, od 2 tygodni na liście. I to jest utwór z ostatniej płyty Policjantów. Synchronicity. Uważam, to jest najsłabsza płyta tego zespołu, ponieważ ten zespół wydał bodajże 6 płyt i w poprzednich tam się działo po prostu tyle fantastycznych rzeczy, że no to musiał nastąpić rozłam zespół, no rozpad tego zespołu, ponieważ podejrzewam, że doszli do pewnego momentu i stwierdzili, że już nie są więcej w stanie nic fajnego zrobić. Mimo tego, że na tej płycie jest parę fajnych utworów. Ona się podobała. Mnie też, mam ją w kolekcji, ale uważam, że jest najsłabsza. The Police, Every Breath You Take. No to słuchamy. Miejsce 8.

Piękna, piękna sprawa. Teraz na miejscu siódmym, od 4 tygodni na liście, spadek o 2 pozycje, mamy taką pozycję takiego artystę, którego nikt się nie spodziewał, że on tak zawędruje wysoko. Nagranie dokonano dla jaj. Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski. Franek Kimono, utwór nazywa się King Bruce Lee Karatemistrz. Na fali mody na Bruce Lee, wejście i mody na wejście smoka powstała ta piosenka, w ogóle cała płyta powstała. I Franek Kimono jest to fantastyczne zjawisko socjologiczne, ponieważ jeszcze nie tak dawno miałem bar. Ludzie przychodzili i błagali, żeby puścić im Franka Kimono, mimo tego, że wiedzieli, że w tym barze gra się ostrą muzę. I no i puszczaliśmy. I to były poważne jaja. Ta muzyka w swojej prześmiewczości, w swoim spojrzeniu, krzywym spojrzeniu na tamtejsze czasy, ona się broni dalej i to wszystko jest okej. Franek Kimono, dlatego ja to puszczę. Franek Kimono, King Bruce Lee Karatemistrz. Miejsce siódme, niestety spadek o 2 pozycje. Franuś, jedziemy z koksem.

No i teraz mam pozycję szóstą. Awans aż o 14 oczek. Dwa tygodnie na liście. Z 20 miejsca na 6 awansował. No i nie dziwota, bo to jest Mike Oldfield i Moonlight Shadow. Piosenka nagrana z Maggie Reilly. Taką rudaską. Ona śpiewa tam. Na, na, na. Ale niestety wolę Franka Kimono puszczać niż Mike Oldfielda w tym wydaniu. No w ogóle nie lubię Mike Oldfielda, co dopiero takie popłuczyny, które on wtedy... Sorry. On wtedy to wyprodukował, no wypocił. Bo co tu dobrze mówić, to dalej istnieje w obiegu i dalej ludzie jak się napiją, to se to puszczają i tańcują przy tym. No ale ile można? To jest disco polo, no. Po prostu. Wsłuchajcie się w to. To jest disco polo. Dlatego odnotowujemy, że jest to na miejscu szóstym, awans o 14 oczek, Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow, ale więcej nic z tego nie będzie. Na miejscu piątym awans o jedną pozycję, Robin Gibb i utwór Juliet. Dwa tygodnie na liście i tu też nic z tego nie będzie. Nie będzie. Za to puszczę teraz trzy utwory, miejsce czwarte i trzecie. Bez zmian, na miejscu czwartym Manam, bez zmian, od 8 tygodni na liście. Kocham Cię, kochanie moje, to jest utwór nieśmiertelny i to jest utwór Samograj i to jest utwór dobry. Na miejscu trzecim Classic Nouveau, utwór Never Again, też pozycja taka sama jak tydzień wcześniej. 3 tygodnie na liście i to jest totalny powrót do tamtych czasów. Jak usłyszałem ten numer, po prostu znalazłem się na prywatce, mając 17 lat, zalecając się do różnych moich pierwszych narzeczonych. Classic Nouveau, Never Again, na miejscu trzecim. A na miejscu drugim spadek z pierwszego, o jedno oczko oczywiście, Republika, Znak Równości, 4 tygodnie na liście. Też fantastyczny utwór, z fantastycznej płyty. Posłuchajmy sobie, bo za chwilę będzie numero uno. Manam, Classic Nouveau i Republika.

No to tym oto szczęśliwym trafem doszliśmy do końca notowania 61. listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia z 18 czerwca 1983 roku. Na miejscu pierwszym awans o jedno oczko, 4 tygodnie na liście przebojów. Kto? Grupa Lady Punk i utwór Mniej niż Zero. No to jak ten utwór w ogóle słucham i zamknę oczy, to w ogóle znajduje się w różnych fantastycznych rzeczach. To była moja młodość, dlatego ja podchodzę do tego strasznie emocjonalnie. Bardzo was przepraszam, że może to kogoś nudzić, zwłaszcza tych młodszych ludzi, ale tak mam. I nic na to nie poradzę, bo miałem przedwczoraj urodziny. Ha, ha, ha. Lady Punk, Mniej niż Zero, słuchajcie. A ja się żegnam. I do zobaczenia za tydzień. Będzie notowanie, nie wiem które, ale też chyba z czerwca, ale roku 1984. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, powtórka jutro o 10:30. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, Neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Inteligentne lustra. Już w 2018 roku Smart Mirrors wygenerowało sprzedaż na rynku północnoamerykańskim na poziomie ponad $610 milionów. Do 2026 wartość ma wzrosnąć do prawie $1,3 miliarda. Wyposażone w ekran pod spodem inteligentne lustra są w stanie dodać tekst, obraz i informacje wideo do konwencjonalnego odbicia lustrzanego. Ta funkcja wykracza daleko poza wyświetlenie daty, godziny i pogody. AI mają pomóc użytkownikowi w podejmowaniu decyzji. Oprócz kwestii stroju obejmuje to również stosowanie kosmetyków, aspekty zdrowotne i programy sportowe. Aby to zadziałało, zintegrowane oprogramowanie analizuje ruchy i twarze użytkowników, a następnie dostarcza odpowiednie informacje cyfrowe. Sprytnymi urządzeniami można łatwo sterować za pomocą ekranu dotykowego, gestów, rozpoznawania głosu lub tabletu.

difficult.